znajdę w każdy kolejny dzień. Wciąż nie mogę nadziwić się tobie. W głowie wers, jedna miłość dla wszystkich prawdziwych kobiet. Graj ten jazz, graj tyle ról, ile tylko chcesz i zdołasz. Bo jesteś potrzebna jak tlen, jak dobry groove. Przyszłość jest twoja, wiem. Jak ciężko zebrać to do kupy tak na co dzień. Jak ciężko spełniać sen, wciąż stąpając po cienkim lodzie. Za to jak łatwo zgubić sens w świecie hitów disco.